Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw.

0: Fajn.
1: Sleduj nás na Instagramu.
0: Fajn.
1: Here we go. Poslouchej Fajn Radio online. Fajn Radio CZ.